osób, a 3 przewieziono do szpitala z powodu drobnych obrażeń. W niedzielę rano władze przeprowadziły kontrolę liczebności migrantów w ośrodku, ustalając, że z niego uciekło 35 osób, z czego około połowę już schwytano. Białoruski sąd w Grodnie uznał stronę internetową oraz profile w mediach społecznościowych polskiego tygodnika Gość Niedzielny za ekstremistyczne. CO zostało ogłoszone na stronie białoruskiego Ministerstwa Informacji. Decyzja ta oznacza, że tygodnik trafił do wykazu tytułów prasowych zabronionych na terenie Białorusi. Gość Niedzielny publikował ostatnio materiały krytyczne wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki, w tym wywiady z byłymi więźniami politycznymi. Władze Białorusi wykorzystują przepisy dotyczące walki z ekstremizmem do politycznych represji. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój.

0: Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
1: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 6 rano w województwie podkarpackim na drodze DK28 na odcinku Sanok załóż kierowcy muszą liczyć się z ruchem wahadłowym i zwężeniem jezdni. Również na odcinku Olszany prałkowce obowiązuje ruch wahadłowy ze zwężeniem. Do jutra do 20 na autostradzie A1 w województwie śląskim na odcinku węzeł Dębieńsko, węzeł Rybnik w kierunku Ostrawy i Łodzi utrzymują zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 21 na odcinku węzeł Knurów, węzeł Dębieńsko w tych samych kierunkach również obowiązuje zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Amerytą, koń należący do krakowskiego szwadronu ułanów imienia Józefa Piłsudskiego, został odnaleziony po 2 miesiącach poszukiwań. Zniknął podczas treningu w Nowej Hucie, a jego los pozostawał niepewny do początku sierpnia, kiedy to zainstalowano fotopułapkę oraz zostawiono jedzenie. CEO pozwoliło na jego zarejestrowanie. Ułani odnalezieli konia w dobrym stanie, choć wychudzonego, i przywrócili go do stajni, gdzie wymaga odpoczynku i regeneracji. W Krakowie doszło do tragicznego pobicia 36-latka przez grupę 5 osób, które zaatakowały go, gdy upadł na chodnik, kontynuując brutalny atak z użyciem ostrych narzędzi. Mężczyzna zmarł w karetce, mimo prób udzielenia mu pomocy medycznej. Policja przesłuchała 9 osób jako świadków, ale na razie nikomu nie postawiono zarzutów. Funkcjonariusze publikują zdjęcia podejrzewanego mężczyzny i proszą o pomoc w jego identyfikacji, zapewniając anonimowość dla osób, które zdecydują się zgłosić informacje. Podczas wesela w Skansenie w Grów Środkowej Norwegii 5 osób zostało rannych po tym, jak zawaliła się podłoga, na której goście ustawili się do wspólnego zdjęcia. Wypadek miał miejsce kilka minut po ceremonii ślubnej, gdy goście wraz z parą młodą weszli na drewnianą konstrukcję prowadzącą do zabytkowej stodoły. Jedna z poszkodowanych osób została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Oslo, a 2 inne doznały poważnych obrażeń. Dyrektor muzeum, do którego należy skansen, potwierdził, że belki podtrzymujące konstrukcję były całkowicie przegniłe. Na miejscu zdarzenia interweniowały służby ratunkowe. Władimir Putin stwierdził, że motywy stojące za stanowiskiem obecnego rządu polskiego są dla niego jasne. Wypowiedź rosyjskiego prezydenta miała miejsce w kontekście słów Donalda Tuska, który skrytykował decyzję Niemiec o ściganiu Wołodymyra Żurawlowa oskarżanego o wysadzenie gazociągu Nord Stream. Tusk podkreślił, że w sytuacji wojennej Niemcy powinny odstąpić od ścigania obywatela Ukrainy. Wołodymyr Żurawlow został zatrzymany w Chorwacji na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Sąd okręgowy w Warszawie uchylił jego areszt, nakazując natychmiastowe zwolnienie. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że przeprowadzenie wyborów w Ukrainie w czasie wojny z Rosją byłoby zbyt niebezpieczne. W swoim wystąpieniu podkreślił, że wybory mogłyby podzielić kraj i stanowią ogromne ryzyko w obecnej sytuacji. Jego komentarze pojawiły się po apelu byłego ministra obrony o zorganizowanie głosowania. Ukraina wciąż znajduje się w stanie wojennym, a szerokie poparcie społeczeństwa dla tego stanu rzeczy utrudnia przeprowadzenie wyborów. Eksperci wskazują na liczne przeszkody związane z głosowaniem, w tym zagrożenia ze strony Rosji oraz kwestie związane z głosowaniem ukraińskich żołnierzy i uchodźców. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Mieszkańcy Polski mają problem z dostępem do aptek w nocy oraz w dni wolne od pracy. Samorządy alarmują, że obecne przepisy dotyczące dyżurów aptek są niewystarczające, co utrudnia zakup leków w tych godzinach. Posłanka Karolina Pawliczak interweniuje, wzywając do zmian w prawie farmaceutycznym oraz wprowadzenia skutecznych narzędzi egzekwujących dyżury aptek. Istnieje potrzeba analizy dostępności leków, aby poprawić sytuację w wielu miejscowościach. Od 1 stycznia 2022 roku każdy przedsiębiorca w Polsce ma obowiązek umożliwić płatność bezgotówkową, co oznacza, że sprzedawca nie może odmówić przyjęcia płatności kartą, nawet przy zakupach o wartości poniżej 1 zł. Wyjątki dotyczą jedynie określonych miejsc, które nie muszą używać kas fiskalnych oraz niektórych imprez masowych, gdzie organizatorzy mogą zastrzec płatność gotówką. W przypadku odmowy przyjęcia płatności kartą, klienci mają prawo zgłosić sprawę do swojego banku lub organów nadzoru. Przepisy jasno stanowią, że wewnętrzne zasady sklepu nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem, a sprzedawcy nie mogą narzucać minimalnej kwoty transakcji dla płatności bezgotówkowych. W sytuacji, gdy kasjerzy nie przyjmują uszkodzonych banknotów, klienci muszą zadbać o ich wymianę w banku. W wyniku intensywnych opadów deszczu doszło do podniesienia poziomu wód w wielu rzekach w Polsce. W miejscowości Bongard w województwie pomorskim w Kanale Modrym powstała wyrwa o długości około 4 metrów, a służby zabezpieczają uszkodzone miejsce, aby zminimalizować ryzyko dalszych uszkodzeń. Na rzece Wąska w Pasłęku stwierdzono przekroczenie stanu alarmowego, a poziom wody wynosił tam 637 cm. Urząd Miejski w Pasłęku monitoruje sytuację i apeluje do mieszkańców o ostrożność oraz unikanie zbliżania się do brzegów rzeki. W kilku województwach obowiązują różne stopnie alertów hydrologicznych, w tym czerwony alert w Zlewni Wąskiej. Przedstawiciel jednego z najbardziej jadowitych gatunków skorpionów na świecie urządził 50-letnią turystkę, która przyleciała na lotnisko w Düsseldorfie z regionu Morza Śródziemnego. Skorpion ukrył się w kurtce kobiety, a do urządzenia doszło, gdy chciała ją założyć. Poszkodowaną przewieziono karetką do pobliskiego szpitala, gdzie jej stan został skonsultowany przez specjalistów. Ostatecznie kobietę przetransportowano do szpitala uniwersyteckiego, a skorpion umieszczono w ogrodzie zoologicznym. Jad tego skorpiona atakuje układ nerwowy, co może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Mykhajło Fedorów, były minister obrony Ukrainy, zaapelował o przesłuchanie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w związku z prowadzonym śledztwem w sprawie korupcji w jego otoczeniu. Fedorów zaznaczył, że Zełenski powinien odpowiedzieć na pytania dotyczące świadomości działań niektórych swoich współpracowników. Wcześniej Fedorów został odwołany przez Zełenskiego w lipcu 2026 roku. Były minister ponownie wyraził również swoje zdanie na temat potrzeby przeprowadzenia wyborów w Ukrainie mimo stanu wojennego, co spotkało się z kontrowersjami. Zełenski ocenia, że wybory w trakcie wojny byłyby niebezpieczne dla kraju. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Dwoje dzieci zginęło, a 9 osób, w tym 7 dzieci, zostało rannych w wyniku upadku fragmentów dronów na przedszkole w Krasnodarze. Gubernator kraju krasnodarskiego, Wieniamin Kondratiew, poinformował, że pożar wybuchł także w jednym z centralnych obiektów logistycznych firmy Ozon. Drony spadły również na budynki mieszkalne oraz magazyny w mieście. Dodatkowo atak dronów miał miejsce w przemysłowym mieście Niewinnomysk, które jest istotnym ośrodkiem przemysłu chemicznego i elektrotechnicznego. Rosyjski dron Gerań uderzył w pociąg elektryczny pod Charkowem, zabijając 2 osoby i raniąc 5, w tym dziecko. Minister transportu Ukrainy poinformował, że atak miał miejsce w dzień sztandaru państwowego Ukrainy, a rosyjskie siły wielokrotnie atakowały infrastrukturę kolejową tego dnia. Po pierwszym ataku, podczas akcji ratunkowej, dron ponownie zaatakował ten sam pociąg, jednak tym razem nikt nie ucierpiał. W obwodzie odeskim również doszło do ataku na lokomotywę pociągu pasażerskiego, ale ewakuacja pasażerów przebiegła bez rannych. Od początku pełnoskalowej inwazji Rosja przeprowadziła tysiące ataków na ukraińską infrastrukturę kolejową. Danbriste, znany jako Złamana Twierdza, to imponujący filar skalny w Irlandii, który powstał około 350 milionów lat temu. Jego obecny kształt uformował się po dramatycznym zawaleniu się skalnego łuku w wyniku burzy w XIV wieku, co odcięło go od lądu. Na szczycie filaru odkryto pozostałości średniowiecznego domu oraz dowody na wcześniejsze życie gospodarcze, co sugeruje, że miejsce to było zamieszkane przez ludzi. Danbriste, wysoki na 45 metrów, przyciąga turystów z całego świata, oferując zapierające dech w piersiach widoki na wzburzone wody Atlantyku. Mimo rosnącej popularności, filar wciąż skrywa wiele tajemnic związanych z historią i legendami regionu. Władimir Putin oskarża Ukrainę o nazistowski charakter, wskazując na to, co określa jako gloryfikację nazizmu. W swoim wystąpieniu wymienił Polskę jako kraj, który zauważa te problemy, mimo braku przychylności wobec Rosji. Rosyjska propaganda odnosi się do sporu między Polską a Ukrainą, zwłaszcza w kontekście odznaczenia przyznanego prezydentowi Ukrainy. Dmitrij Miedwiediew oraz inni rosyjscy urzędnicy potwierdzają tę narrację, co wskazuje na dalsze wykorzystanie tych oskarżeń w polityce międzynarodowej. Po 14 dniach rezygnacji ze słodzików autorka zauważyła zmniejszenie apetytu na słodycze. Początkowo miała trudności z poranną kawą, jednak ograniczyła jej spożycie. Po tygodniu nie odczuwała potrzeby jedzenia słodkiego po każdym posiłku, a podczas wakacji łatwiej unikała cukrów. Eksperyment uświadomił jej, że życie bez słodzików może być przyjemne. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: Trzy pokolenia muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W nocy z niedzieli na poniedziałek Ukraina i Rosja przeprowadziły wzajemne ataki dronami, które skutkowały ofiarami wśród cywilów. W Krasnodarze zginęły 2 dzieci, a 9 osób, w tym 7 dzieci, zostało rannych w wyniku uderzenia fragmentów dronów w przedszkole. Z kolei w wyniku rosyjskiego ataku na przedmieścia Charkowa zginęły 3 osoby, a służby ratunkowe prowadzą akcję poszukiwawczą. Działania te pokazują, że konflikt wciąż wpływa na życie cywilów w obu krajach. Blisko 90 tysięcy osób z okolic Reno w stanie Nevada musiało ewakuować swoje domy z powodu pożaru Hawk Fire, który już objął ponad 5 tysięcy hektarów. Gubernator Nevady ogłosił stan wyjątkowy, a władze apelują do mieszkańców o czujność. Ewakuowane zostały także placówki medyczne, a kursy w szkołach zostały odwołane. W akcję ratunkową zaangażowanych jest około 1000 osób, jednak działania utrudniają silny wiatr i niska wilgotność. Pożar został wywołany przez człowieka, ale nie znaleziono dowodów na celowe podpalenie. Iran otrzymał zaproszenie do przystąpienia do nowego sojuszu obronnego, znanego jako porozumienie mekkańskie, stworzonego przez Arabię Saudyjską, Turcję i Pakistan. Oficjalne potwierdzenie zaproszenia nie zostało jeszcze wydane przez Iran ani żadnego z państw sojuszu. Porozumienie, które opiera się na zasadzie wzajemnej obrony, zostało podpisane 7 sierpnia 2026 roku. Minister spraw zagranicznych Turcji podkreślił, że sojusz nie jest wymierzony przeciwko Iranowi, a spokojna reakcja Teheranu może wpłynąć na architekturę bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. W Szczecinie 24 sierpnia 2026 roku maksymalna temperatura wyniesie 22 stopnie Celsjusza, a odczuwalna temperatura osiągnie 23 stopnie. Prognoza przewiduje 42% zachmurzenia oraz przelotne opady deszczu z przewidywaną sumą opadów równą 400 mm. Dzień rozpocznie się o godzinie 5:56, a zakończy o 21. Osoby wrażliwe mogą doświadczać dyskomfortu zdrowotnego w związku ze zmianami ciśnienia atmosferycznego. W kolejnych dniach przewidywane są różnorodne warunki pogodowe, od słońca po opady deszczu. 4 sierpnia w Polsce prognozowane są temperatury od 18 stopni Celsjusza na Podlasiu do 23 stopni Celsjusza na ziemi lubuskiej. W nocy z poniedziałku na wtorek lokalnie mogą wystąpić mgły, ograniczające widoczność do 300 metrów. W południowej i południowo-zachodniej części kraju przewiduje się niewielkie i umiarkowane zachmurzenie, podczas gdy w północnej i północno-wschodniej Polsce możliwe są burze z opadami do 15 mm. Minimalne temperatury w nocy wyniosą od 3 stopni Celsjusza w Kotlinach Karpackich do 14 stopni Celsjusza na Wybrzeżu. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 6 rano w województwie podkarpackim na DK28 między Sanokiem a Załużem obowiązuje ruch wahadłowy ze zwężeniem jezdni. Również na odcinku Olszany prałkowce utrzymują podobne ograniczenia. Do 20 na A1 w województwie śląskim między węzłem Dębińsko a Rybnikiem w kierunku Ostrawy i Łodzi utrzymują zwężenie jezdni. Do 21 również na odcinku Knurów Dębińsko kierowcy napotkają zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Szef zbankrutowanej giełdy kryptowalut Zonda Krypto, Przemysław Kral, usłyszał zarzuty związane z oszustwem. CEO sugeruje, że podjął współpracę z prokuraturą. Kral ma istotne informacje dotyczące nielegalnego finansowania polityków prawicy, w tym powiązań z Zbigniewem Ziobrą i Przemysławem Wiplerem. Prokuratura planuje wykorzystać jego zeznania do odzyskania funduszy przekazanych organizacjom powiązanym z przestępstwami. Jego informacje mogą znacząco wpłynąć na przebieg śledztwa. Kancelaria Sejmu planuje budowę nowego muzeum, które ma powstać przy Alejach Ujazdowskich 25, obok zabytkowego gmachu. Wstępna koncepcja wizualna przewiduje trawniki na dachu oraz 5 kondygnacji, w tym 2 podziemne, z powierzchnią od 4 do 5 tysięcy metrów kwadratowych. W muzeum zaplanowano wystawy, miejsca do spotkań, kawiarenkę, sklepik z pamiątkami oraz kino, a jego roczna pojemność ma wynosić 300 tysięcy zwiedzających. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zaznacza, że budynek, Pałacyk Śleszyńskich, został przejęty za darmo, co ułatwi realizację projektu. Obiekt położony w atrakcyjnej lokalizacji był pusty przez wiele lat po wcześniejszym użytkowaniu jako ambasada. W miejscowości Valle Castellane we Włoszech mieszkańcy korzystają z wyjątkowej stacji benzynowej, gdzie ceny paliw są znacznie niższe od średnich w kraju. Benzyna kosztuje tam 1,75 euro, a olej napędowy 1,89 euro za litr. Gmina, na czele z burmistrzem Camillo De Angelo, zakupiła stację, aby zapobiec jej zamknięciu i oferować mieszkańcom paliwo po cenach zbliżonych do kosztów zakupu. W zeszłym roku wpływy stacji wyniosły około 0,5 miliona euro, a liczba kierowców korzystających z niej stale rośnie. Rosja wystosowała notę do Finlandii, w której domaga się wzmocnionych środków bezpieczeństwa wokół swojej ambasady oraz tymczasowego zakazu protestów. Fińska policja nie planuje jednak zakazu demonstracji, co może zachęcić mieszkańców do wyrażenia swoich opinii. Ambasada, nazywana przez Helsińczyków fabryką, znajduje się w prestiżowej dzielnicy Ulan-Limna. W związku z nadchodzącymi wyborami do Dumy, które odbędą się 20 września, w rosyjskiej placówce planowane są protesty. W Finlandii mieszka około 100 tysięcy osób rosyjskojęzycznych, z czego znaczna część to obywatele Rosji. Matura poprawkowa z języka polskiego odbędzie się w 2025 roku, a uczniowie będą mieli do wyboru dwa tematy wypracowań. Pierwszy temat dotyczy problemów życiowych i wymaga odniesienia się do lektur obowiązkowych oraz innych utworów literackich, natomiast drugi koncentruje się na egzystencjalnych pytaniach o czas i śmierć. Egzamin jest szansą dla tych, którzy nie zdali tylko jednego obowiązkowego przedmiotu, a wyniki zostaną ogłoszone 11 września. Osoby, które zdadzą, będą mogły kontynuować edukację na studiach lub podjąć pracę. Uczniowie powinni odpowiednio przygotować się zarówno merytorycznie, jak i organizacyjnie, zabierając ze sobą dokument tożsamości oraz przybory do pisania. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i to

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 10 rano w województwie małopolskim na drodze A4 przy węźle Kraków-Wieliczka doszło do uderzenia pojazdów bariery. Do 16 w województwie lubuskim na drodze DK27 między Żarami a Nowogrodem utrzymują zwężenie jezdni. Również do 18 na odcinku przewóz Żary-Nowogród-Bobrzański utrzymują zwężenie jezdni. Do 20 w województwie śląskim na drodze A1 między węzłem Dębińsko a Rybnikiem utrzymują zwężenie jezdni. Równolegle na A4 między węzłem Łany a granicą województwa ze Strzelcami Opolskimi utrzymują zwężenie jezdni. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

dupie. Skręcałem twój warkocz jak mokrą szmatę, żeby wytępić łupież. Wziąłem w swe dłonie

jestem. Tutaj Krzyś Skiba, pełen szacunku. Poradźcie, bo wpadnę w depresję. Jest taka sprawa, ona ma łupież, a ja jestem wnerwiony.

Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Arcybiskup Paul Richard Gallagher, szef watykańskiej dyplomacji, rozpoczyna w poniedziałek oficjalną wizytę w Moskwie. W trakcie wizyty ma spotkać się z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem oraz przedstawicielami Patriarchatu Moskiewskiego. Celem wizyty jest podtrzymanie dialogu w trudnych czasach dla stosunków międzynarodowych. Gallagher wcześniej odwiedził Ukrainę, gdzie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. W Rosji Kościół katolicki jest nieliczną wspólnotą, posiadającą archidiecezję w Moskwie oraz kilka diecezji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że do 31 sierpnia bieżącego roku obywatele Ukrainy, którzy uzyskali numer powszechny elektroniczny system ewidencji ludności ze statusem UKR bez ważnego dokumentu podróży, muszą potwierdzić swoją tożsamość w urzędzie gminy. Dotyczy to szczególnie dzieci, dla których numer powszechny elektroniczny system ewidencji ludności nadano w pierwszych miesiącach po wybuchu wojny. Po tym terminie, od 1 września, osoby te stracą status UKR, co wiąże się z utratą uprawnień do świadczeń, w tym prawa do świadczenia w wysokości 800 zł. ZUS zaznaczył, że w takim przypadku ochrona czasowa wygaśnie, a dalszy legalny pobyt w Polsce będzie wymagał uzyskania nowej podstawy do pobytu. W pierwszym półroczu bieżącego roku zgłoszono 775 spraw dotyczących dyskryminacji w miejscu pracy, co stanowi wzrost o ponad 40% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Najczęściej podnoszonym zarzutem jest dyskryminacja przy ustalaniu wynagrodzenia ze względu na płeć. Inspekcja pracy stwierdziła zasadność w przypadku 72 zawiadomień, a 119 skarg jest wciąż w trakcie rozpatrywania. Eksperci zauważają, że wzrost liczby skarg niekoniecznie oznacza pogorszenie sytuacji w firmach, lecz świadczy o większej gotowości pracowników do zgłaszania nieprawidłowości. W tym roku liczba skarg może osiągnąć nawet 2000. Policja w Lubinie zatrzymała dwóch mieszkańców w wieku 33 i 34 lat, podejrzewanych o brutalne pobicie i uwięzienie mężczyzny. Sprawcy użyli niebezpiecznego narzędzia, zmuszając pokrzywdzonego do wejścia do jednego z pojazdów, a następnie odjechali z nim w nieznanym kierunku. Po ustaleniu tożsamości podejrzanych, policjanci odnalezieli porzucone samochody, którymi się poruszali. Mężczyźni, związani z środowiskiem pseudokibiców Zagłębia Lubin, usłyszeli zarzuty z artykułu 159 i 189 kodeksu karnego i zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Pokrzywdzony trafił do szpitala. W Suwałkach odsłonięto mural upamiętniający Andrzeja Wajdę, znanego reżysera, pana Tadeusza oraz Katynia. Twórca muralu, Andrzej Pongowski, podkreślił, że dzieło ma skłaniać mieszkańców do refleksji nad jego symboliką. Mural powstał z okazji festiwalu Wajda na Nowo, który promuje twórczość reżysera oraz polską kinematografię. Prezydent Suwałk, Czesław Renkiewicz, zaznaczył, że mural stanowi ważne przypomnienie o dziedzictwie Wajdy. Festiwal zakończył się galą, podczas której nagrody za całokształt twórczości otrzymali Allan Starski, Janusz Gajos i Wojciech Marczewski. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką. You are listening to hits of three generations on

Nie wiemy, czy lepiej być, czy mieć. Wiemy, że najlepiej słuchać. Tripla. Przebojów trzech pokoleń. Everyone deserves music, sweet music. Everyone deserves music, sweet music.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 rano do 10 w województwie kujawsko-pomorskim na autostradzie A1 między węzłami Lisewo i Tużno kierowcy poruszają się pasem wolnym. Do 10 w województwie małopolskim na autostradzie A4 przy węźle Kraków-Wieliczka doszło do uderzenia pojazdów bariery. Od 9 rano do 12 w województwie mazowieckim na autostradzie A2 między węzłami Lubelska i Halinów jezdnia prawa pozostaje wyłączona z ruchu. Do 16 w województwie lubuskim na drodze krajowej nr 27 między Żarami a Nowogrodem utrzymują zwężenie jezdni. Od 8 rano do 18 w województwie dolnośląskim na autostradzie A4 między Jadwisinem a Złotoryją utrzymują zwężenie jezdni i obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Do 20 w województwie śląskim na autostradzie A1 między węzłami Dębieńsko i Rybnik oraz równolegle na odcinku Knurów-Dębieńsko w kierunku Ostrawy i Łodzi utrzymują zwężenie jezdni. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Radosław Sikorski, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ostrzega, że przywrócenie stałych kontroli na granicach Niemiec, o którym mówi Alice Weidel z Alternatywy dla Niemiec, będzie miało poważne konsekwencje gospodarcze dla Polski. Weidel zapowiedziała rezygnację z euro i wyjście Niemiec ze strefy Schengen, argumentując potrzebę ochrony przed imigrantami. Alternatywa dla Niemiec zyskuje na popularności, zwłaszcza w Saksonii-Anhalcie, gdzie osiąga 42% poparcia w sondażach. Weidel krytykuje obecny rząd Niemiec, twierdząc, że kraj jest źle zarządzany. Ukraina zmienia taktykę, intensyfikując ataki dronowe na cele w Rosji, w tym infrastrukturę cywilną oraz przemysł naftowy. Władze ukraińskie argumentują, że działania te są odpowiedzią na rosyjskie bombardowania, które prowadzą do licznych ofiar wśród cywilów, w tym co najmniej 16 874 zabitych, w tym 820 dzieci. Eksperci wskazują, że zwiększenie liczby ofiar w Rosji może wpłynąć na opór społeczny oraz wsparcie dla Ukrainy ze strony zachodnich sojuszników. Ukraińskie władze nie planują zmiany strategii, mimo rosnącej liczby ofiar cywilnych w Rosji. Mężczyzna został ciężko pobity i trafił do szpitala w Lubinie. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w wieku 33 i 34 lat, związanych ze środowiskiem pseudokibiców Zagłębia Lubin. Podejrzani usłyszeli zarzuty pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz pozbawienia wolności. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla zatrzymanych. Kancelaria Sejmu planuje utworzenie nowoczesnego muzeum poświęconego polskiemu parlamentaryzmowi, które będzie nosić nazwę Parlamentarium. Muzeum zostanie zlokalizowane w zabytkowym budynku Pałacyku Śleszyńskich przy Alejach Ujazdowskich 25 i będzie miało 5 kondygnacji oraz powierzchnię od 4 do 5 tysięcy metrów kwadratowych. Obiekt ma być w stanie przyjąć 300 tysięcy zwiedzających rocznie i będzie oferował wystawy, miejsca do spotkań, kawiarnie, sklep oraz kino. Projekt uzyskał poparcie wszystkich klubów poselskich i będzie realizowany w budynku, który był pusty przez kilkanaście lat. W piątek na lotnisku w Düsseldorfie doszło do incydentu, w którym 50-letnia turystka została użądlona przez skorpiona, ukrywającego się w jej kurtce. Kobieta przyleciała do Niemiec z regionu Morza Śródziemnego i została przewieziona do pobliskiego szpitala, gdzie jej stan był monitorowany przez specjalistów do spraw toksykologii. Skorpion, który użądlił kobietę, to Leiurus quinquestriatus, znany jako żółty skorpion śródziemnomorski, jeden z najbardziej jadowitych gatunków na świecie. Po incydencie skorpion został umieszczony w ogrodzie zoologicznym. Ostatecznie 52-latkę przetransportowano do szpitala uniwersyteckiego w celu kontynuacji leczenia. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
0: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Prawo i Sprawiedliwość złoży projekt ustawy podnoszący drugi próg podatkowy ze 120 do 180 tysięcy złotych. Zapowiedział to w poniedziałek wiceszef partii Przemysław Czarnek na konferencji prasowej, wskazując, że zmiana ma uprościć system podatkowy. Projekt zakłada pozostawienie obecnych stawek podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszących 12,32%. Czarnek zaznaczył, że nowa propozycja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2028 roku. W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym kierujący Volkswagenem Golfem, 26-letni Hubert B., śmiertelnie potrącił młode małżeństwo spacerujące z 8-miesięcznym dzieckiem. Oboje rodzice zmarli w szpitalu, a ich dziecko jest w ciężkim stanie. Policja prowadzi śledztwo, zbierając materiał dowodowy oraz zeznania świadków. Kierowca przeszedł badanie alkomatem, które wykazało, że był trzeźwy. Hubert B. został w poniedziałek doprowadzony do prokuratury, gdzie prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Sąd apelacyjny oddalił apelację Lecha Wałęsy w sprawie ochrony dóbr osobistych przeciwko Sławomirowi Cenckiewiczowi. Wyrok potwierdził wcześniejsze orzeczenie Sądu Okręgowego z 2023 roku, w którym Wałęsa oskarżał Cenckiewicza o nieuprawnione cytowanie jego publikacji. Po ogłoszeniu wyroku Wałęsa opublikował w mediach społecznościowych emocjonalny wpis, w którym nazwał Cenckiewicza pomiotem ubeckim. Cenckiewicz skomentował wyrok, podkreślając prawo historyków do cytowania dokumentów. Donald Trump ostrzegł republikanów przed możliwym impeachmentem, jeśli partia przegra listopadowe wybory śródokresowe. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że utrata władzy przez republikanów może prowadzić do zrujnowania gospodarki oraz wycofania jego osiągnięć. Trump nawołuje swoich zwolenników do aktywnego głosowania, sugerując, aby udawali, że on także jest na karcie do głosowania. W obozie republikanów narasta panika w związku z możliwą porażką. Kierowca Audi, mający ponad 3 promile alkoholu we krwi, został zatrzymany po kolizji drogowej w Nowej Iwicznej koło Piaseczna. Po zdarzeniu uciekł z miejsca wypadku, lecz został złapany przez poszkodowanego kierowcę Daci. W samochodzie z nim podróżowała poszukiwana przez prokuraturę 37-letnia kobieta, która została spisana. Pijany kierowca trafił do policyjnego aresztu, gdzie usłyszał zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania kolizji. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W warszawskim szpitalu miała miejsce sytuacja, w której personel wyraził ksenofobiczne opinie dotyczące ukraińskiego dziecka. Justyna Leszczuk, anestezjolożka, zwróciła uwagę, że ksenofobia jest nieakceptowalna w medycynie i wszyscy pacjenci powinni być traktowani z szacunkiem. Lekarka podkreśliła, że wojna na Ukrainie wpływa na relacje polsko-ukraińskie oraz postrzeganie Ukraińców w Polsce. Działania Leszczuk w Ukrainie, gdzie pomaga rannym żołnierzom, są także źródłem niechęci wobec niej w niektórych kręgach. Donald Trump nałożył nowe cła na kanadyjskie towary po załamaniu rozmów handlowych, co wywołało oburzenie w Kanadzie. Premier Kanady Mark Carney zapowiedział, że kraj odpowie na te cła dolar za dolara, określając sytuację jako wojnę handlową. Cła obejmują stal, aluminium, samochody, drewno oraz inne produkty, w tym odzież i wino. Obie strony oskarżają się o wprowadzanie zmian w ostatniej chwili, co przyczyniło się do fiaska negocjacji. Władimir Putin po raz pierwszy przyznał, że w trakcie wojny z Ukrainą popełniono błędy, co stanowi istotny zwrot w narracji Kremla. Podczas zjazdu partii Jedna Rosja apelował do żołnierzy o kontynuowanie walki, jednocześnie zdradzając obawy o przyszłość i brak pewności siebie. Kreml planuje zmiany w składzie parlamentu, wprowadzając weteranów wojennych, aby zapewnić sobie lojalność. Wzmożona mobilizacja i presja na społeczeństwo są odpowiedzią na obawy przed porażką na froncie. Nagranie ukraińskiego myśliwca MiG-29, który strąca rosyjskiego drona Shahid, zdobywa popularność w mediach społecznościowych. Manewr pilota, polegający na zakłóceniu przepływu powietrza wokół drona, doprowadził do jego upadku i został określony przez internautów jako pocałunek śmierci. Ukraińskie myśliwce, w tym MiG-29, Su-27, F-16 i Mirage-2000, odgrywają kluczową rolę w obronie przed rosyjskimi atakami. Działania te nawiązują do technik stosowanych przez brytyjskich pilotów podczas II wojny światowej. Premier Wielkiej Brytanii, Andy Burnham, ogłosił w Kijowie, że jego rząd zgodził się na przekazanie Ukrainie tajnych danych dotyczących brytyjskich komponentów rakiet dalekiego zasięgu Scalp. Decyzja ta ma na celu umożliwienie Ukrainie produkcji tych rakiet na własnym terytorium. Burnham zaznaczył trwałe wsparcie Wielkiej Brytanii dla Ukrainy, co ma miejsce w kontekście 35. rocznicy niepodległości tego kraju. W lipcu Francja również ogłosiła licencję na produkcję pocisków Scalp dla Ukrainy. Rosja zagroziła Londynowi konsekwencjami za zaangażowanie w konflikt z Ukrainą. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Blokada cieśniny Ormaz zainicjowała nową erę geopolityki, koncentrując się na korytarzach handlowych, które mają kluczowe znaczenie dla globalnego transportu. Korytarz gospodarczy Indie-Bliski Wschód-Europa ma na celu połączenie strategicznych bloków, czyniąc z Europy istotnego uczestnika w tym przedsięwzięciu. Arabia Saudyjska staje się ważnym węzłem logistycznym. CEO wspiera jej ambicje handlowe. Istnieje pilna potrzeba stabilizacji w regionie, aby korytarz mógł funkcjonować skutecznie. Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych Polski, oddał hołd ukraińskim żołnierzom z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy, podkreślając, że Polska była jednym z pierwszych krajów, które uznały niepodległość Ukrainy. Zauważył, że rosyjski imperializm stanowi zagrożenie dla całej Europy. W Kijowie trwa spotkanie koalicji chętnych, w którym biorą udział zagraniczni przywódcy. Dzień Niepodległości Ukrainy obchodzony jest po raz 35. Po Czonewuszy od września 2026 roku rosyjskie szkoły zastąpią tradycyjne dzwonki utworami muzycznymi radzieckich i współczesnych kompozytorów. Ministerstwo Edukacji ogłosiło, że co miesiąc będą odtwarzane różne życzliwe i inspirujące piosenki dotyczące szkoły i wiedzy. Projekt Melodie zamiast dzwonków ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów o kulturze i historii Rosji oraz stworzenie lepszej atmosfery szkolnej. Duma Państwowa apeluje o rozszerzenie tej praktyki na przedszkola oraz uwzględnienie piosenek współczesnych artystów. Projekty edukacyjne będą koncentrować się m.in. na patriotyzmie oraz omawianiu aktualnych wydarzeń. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, nie zwołał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które miało dotyczyć jego odwołania, mimo że pod wnioskiem o zwołanie zgromadzenia podpisało się 82 członków z 106. Wiceprezes PKOL, Adam Korel, zapowiedział, że sprawa zostanie skierowana do sądu z powodu nieprzestrzegania procedur statutowych przez Piesiewicza. Dodatkowo, 52 związki sportowe wezwały Piesiewicza do dymisji w związku z kontrowersjami dotyczącymi sponsora giełdy kryptowalut Zonda Krypto, wobec której prowadzone jest postępowanie. Do Państwowej Inspekcji Pracy wpływa coraz więcej zgłoszeń o nieprawidłowościach, głównie dotyczących dyskryminacji w miejscach pracy. W pierwszym półroczu 2026 roku zarejestrowano 775 skarg, co oznacza wzrost o 40% w porównaniu do roku poprzedniego. Eksperci podkreślają, że rosnąca liczba zgłoszeń niekoniecznie świadczy o częstszym łamaniu prawa przez pracodawców, lecz o większej świadomości i gotowości pracowników do reagowania. W tym roku Państwowa Inspekcja Pracy uznała 72 zgłoszenia za zasadne, a 119 jest w trakcie rozpatrywania. Pracownicy mogą ubiegać się o odszkodowanie, a w skrajnych przypadkach dyskryminacja może być uznana za przestępstwo. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Stany Zjednoczone ogłosiły rozpoczęcie ostatniej fazy wojny gospodarczej z Iranem, nazywając ją gospodarczym D-Day. Sekretarz Skarbu Stany Zjednoczone Scott Bessent zaznaczył, że celem działań jest zrujnowanie gospodarki irańskiego reżimu. Wcześniej prezydent Trump zlikwidował niemal wszystkie fabryki wojskowe Iranu oraz zniszczył program nuklearny. Bessent podkreślił, że era, w której irański odwet był postrzegany jako nieunikniony, dobiegła końca. O świcie rozpocznie się największa w historii ofensywa finansowa skierowana przeciwko Iranowi. Spacerująca para odkryła wystające z ziemi kości na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Ogrodowej w Łodzi. Początkowo myśleli, że to korzeń, jednak po bliższym zbadaniu okazało się, że to kość udowa. Kości znajdowały się w miejscu, które wyglądało na rozkopane przez koparki, z dala od grobów. Policja oraz prokuratura prowadzą dochodzenie, aby ustalić, czy kości należą do człowieka. Zgłoszenie do służb wpłynęło w niedzielę wieczorem. Polska ostrzega Ukrainę przed konsekwencjami wyboru bohaterów narodowych, takich jak Stepan Bandera i Roman Szuchewicz, w planowanym panteonie narodowym. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki zaznaczył, że umieszczenie tych postaci mogłoby znacząco pogorszyć relacje Ukrainy z Polską oraz Europą. Polska, mimo sporów historycznych, nadal wspiera Ukrainę w kontekście wojny z Rosją i podejmuje działania dyplomatyczne związane z polityką pamięci Ukrainy. Hubert B. usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym w związku z tragicznym wypadkiem, do którego doszło 22 sierpnia w Krakowie. W wyniku zdarzenia zginęła para 30-latków, a ich niespełna roczne dziecko zostało ciężko ranne. Prokuratorzy wystąpili do sądu o tymczasowe aresztowanie mężczyzny na okres 3 miesięcy. Hubert B. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, twierdząc, że stracił panowanie nad pojazdem z powodu nierównej nawierzchni drogi. Wkrótce zostaną przeprowadzone szczegółowe badania techniczne pojazdu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do Chin o zdecydowaną reakcję na nuklearne groźby Rosji. Występując podczas Dnia Niepodległości Ukrainy, podkreślił, że Pekin nie powinien milczeć w obliczu rosyjskich gróźb i powinien wykorzystać swoje wpływy jako mocarstwo w sprawach bezpieczeństwa międzynarodowego. Zełenski przypomniał, że Chiny wcześniej wzywały do zakończenia konfliktu i prowadzenia negocjacji. W lipcu informował o silnych sygnałach ze strony Chin do Moskwy, wskazujących na niedopuszczalność użycia broni atomowej. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia, Radio DHT.

0: girls like tea, girls like me. Some girls like everything that they see.
1: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht.

0: long night, an old car, back roads in the boneyards.
1: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Węgierski myśliwiec Gripen rozbił się w poniedziałek w okolicach miasta Szolnok. Pilot zdołał się katapultować i nie odniósł obrażeń. Premier Węgier oraz minister obrony potwierdzili, że nie ma ofiar wśród cywilów ani uszkodzeń infrastruktury. Rozpoczęto dochodzenie w celu ustalenia przyczyn katastrofy. Węgierskie siły zbrojne dysponują flotą 14 myśliwców Gripen. Burmistrzyni Białogardu, Emilia Bury, wywołała kontrowersję podczas Dni Białogardu, gdy w odpowiedzi na wulgarne komentarze z publiczności powiedziała: zamknij pysk. W swoim oświadczeniu podkreśliła, że nie toleruje agresji słownej i poniżania, niezależnie od sytuacji. Bury zaznaczyła, że bycie osobą publiczną nie oznacza akceptacji dla wulgarnego hejtu. Obecnie startuje na kolejną kadencję jako burmistrz. Fundacja Marka Polska opublikowała oświadczenie w odpowiedzi na kontrowersje związane z raportem Polaków Portret Własny, jednak szybko usunęła fragment informujący o zakończeniu działalności. W pozostałej części komunikatu organizacja stwierdziła, że nie była stroną umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz nie otrzymała z niej finansowania. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zarejestrowała postępowanie dotyczące nieprawidłowości w finansowaniu raportu, którego koszt wyniósł 200 tysięcy złotych. W piątek pełnomocniczka rządu do spraw promocji Marki Polski złożyła dymisję po zaledwie 3 tygodniach sprawowania stanowiska. Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprzeczyło, że publikacja była objęta umową z resortem. Niszczyciel JUS Benfold doświadczył całkowitej utraty zasilania na Morzu Południowochińskim, co skutkowało brakiem dostępu do posiłków, wody pitnej oraz sprawnych toalet przez 4 dni. Okręt został odholowany do portu na Filipinach, gdzie marynarze skarżyli się na trudne warunki życia na pokładzie. W obliczu ekstremalnych temperatur załodze dostarczono jedzenie z innych jednostek. Problemy na pokładach amerykańskich okrętów są powszechne, co budzi obawy rodzin marynarzy. Po powrocie do Japonii, JUS Benfold wkrótce wyruszył na nową misję na Bliskim Wschodzie. Donald Trump zmaga się z wakatami na kluczowych stanowiskach w Białym Domu, co potęguje niepewność w obliczu nadchodzących wyzwań. Ostatnie odejścia 2 doradców, Jamesa Braida i Caroline Levitt, budzą obawy o stabilność administracji. Pracownicy obawiają się o swoje kariery, co może prowadzić do dalszych rezygnacji przed wyborami w Kongresie. Sytuacja komplikuje się także z powodu widma demokratycznej większości w Kongresie oraz nierozwiązanych problemów, takich jak konflikt z Iranem. Eksperci wskazują, że znalezienie odpowiednich zastępców dla odejrzewających współpracowników może być trudne. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Kijowie trwa spotkanie liderów krajów z tzw. koalicji chętnych, wspierających Ukrainę, w którym uczestniczą m.in. brytyjski premier Andy Bernem, prezydent Francji Emmanuel Macron oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Polskę reprezentuje Radosław Sikorski, który podkreśla stałe wsparcie demokratycznej Europy dla Ukrainy. Przywódcy z Mołdawii, Estonii i Luksemburga również biorą udział w wydarzeniu z okazji 35-lecia niepodległości Ukrainy. Część uczestników prowadzi rozmowy zdalnie. Marcin Romanowski podał Tyraspol w Naddniestrzu jako miejsce swojego pobytu. Jednak prokuratura krajowa nie potwierdza tej informacji, uznając ją za blef. Śledczy ustalili, że list, który wysłał, pochodził z miasteczka Bendieri, oddalonego o kilkanaście kilometrów od Tyraspola. Prokuratura zaznacza, że Romanowski nie przekroczył granicy Mołdawii od kilku lat, co potwierdza mołdawska policja. Obecnie Romanowski ma na sobie 11 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości, a poszukiwania jego faktycznego miejsca pobytu są kontynuowane. Rosyjskie siły zbrojne ogłosiły, że rozpoczną regularne ataki na Kijów w odpowiedzi na ukraińskie ataki dronów. Rzecznik prasowy prezydenta Rosji, Dmitrij Pieskow, zapowiedział, że Kijów odczuje skutki tych operacji każdego dnia i nocy. Władimir Putin dodał, że celem ataków na Ukrainę jest osłabienie jej zdolności wojskowych oraz gospodarczych. Ukraińskie drony w 2026 roku przeprowadziły ponad 70 ataków na rosyjskie rafinerie, co wpłynęło na spadek wydobycia ropy. Ataki te również doprowadziły do paraliżu eksportu zboża z Rosji, zwłaszcza w regionie Morza Azowskiego i Czarnego. Donald Tusk wyraził wsparcie dla narodu ukraińskiego w Dniu Niepodległości Ukrainy, podkreślając, że Polacy rozumieją wartość walki o niepodległość. W swoim wpisie na platformie X zaznaczył, że Polacy wiedzą, co oznacza płacić najwyższą cenę za niepodległość. Uroczystości związane z 35. rocznicą niepodległości Ukrainy miały charakter międzynarodowy, z obecnością zagranicznych gości, w tym premierów i prezydentów. Tusk nawiązał również do hasła „Za wolność waszą i naszą”, podkreślając solidarność między narodami. Były minister obrony Ukrainy, Michajło Fedorów, wezwał do przeprowadzenia wyborów prezydenckich, co budzi kontrowersje w kontekście trwającej wojny z Rosją. Przeprowadzenie wyborów w czasie konfliktu jest sprzeczne z konstytucją Ukrainy i niesie ze sobą ryzyko manipulacji ze strony Moskwy. Mimo pragnienia zmian politycznych, większość Ukraińców nie chce wyborów w obecnej sytuacji, co potwierdzają sondaże. Problemy Wołodymyra Zełenskiego, w tym skandale korupcyjne, mogą dodatkowo podważać jego popularność i prowadzić do napięć politycznych. Eksperci ostrzegają, że sytuacja stawia prezydenta przed poważnym kryzysem. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
0: You're listening to the

0: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 15 do 17 na autostradzie A4 między węzłami Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle w kierunku Katowic kierowcy napotkają utrudnienia z powodu odnawiania oznakowania poziomego. Również do 19 na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia trwają prace przy oczyszczaniu zespołów odwadniających. Od 16 do 18 na autostradzie A4 między węzłem Rzeszów Wschód a węzłem Łańcut trwa naprawa barier z zajęciem prawego pasa w kierunku Korczowej. Równolegle na odcinku od węzła Dębica Zachód do węzła Sędziszów prowadzone są prace na pasie awaryjnym po obu stronach drogi. Do 18 na autostradzie A4 między Jadwisinem a Złotoryją utrzymuje się zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Do jutra do 19 na autostradzie A1 na odcinku od granicy województwa śląskiego do węzła Mykanów występują utrudnienia. Do poniedziałku do 11 na drodze S61 między Suwałkami a Budziskiem kierowcy muszą liczyć się z nierównością na lewej jezdni. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Słuchacie radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. W Wielkiej Brytanii rośnie popularność populistycznych partii, takich jak Reform, Wielka Brytania i Zieloni, co prowadzi do fragmentacji dotychczas dominującego systemu partyjnego. Lider Reform Wielka Brytania, Nigel Farage, planuje wprowadzenie surowej polityki migracyjnej oraz ograniczenie aparatu państwowego. Partia Zielonych, kierowana przez Zacha Polańskiego, stawia na lewicowy populizm, koncentrując się na kwestiach społecznych i ekologicznych. Eksperci wskazują, że ten trend może wpłynąć na przyszłe wybory, czyniąc je bardziej nieprzewidywalnymi. Wiele osób odczuwa frustrację wobec obecnego status quo, co sprzyja wzrostowi tych partii. 41-letni Gruzin, który w Warszawie zatrzymał rządowe auto i przeszedł po nim, został aresztowany na 3 miesiące. Incydent miał miejsce 20 sierpnia na ulicy Nowy Świat. Mężczyzna odpowie za uszkodzenie cudzej rzeczy, a grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. W przeszłości był już znany z wykroczeń drogowych. Amerykańska marynarka wojenna zaprezentowała nowy pocisk powietrze-powietrze o nazwie IM-424 Males, który ma zasięg co najmniej 450 km. Pocisk będzie obsługiwany przez myśliwce FA-18 Super Hornet, F-35 Lightning II oraz przyszły myśliwiec 6. generacji. Prace nad nim trwały przez co najmniej 10 lat, a jego wprowadzenie ma na celu zwiększenie przewagi Stanów Zjednoczonych nad Chinami w zakresie technologii wojskowej. Nowe uzbrojenie ma umożliwić amerykańskim pilotom wcześniejsze wykrywanie nieprzyjaciela oraz wystrzelenie pocisków. Zmarł generał Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, w wieku 63 lat. Premier Donald Tusk oraz inni politycy złożyli kondolencje, podkreślając jego zaangażowanie w sprawy militarne Polski. Wicepremier Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że generał był bezkompromisowy i dbał o żołnierzy. Dowództwo generalne podkreśliło, że Różański był odpowiedzialnym liderem, który znacząco wpłynął na polskie wojsko. Pierwsze transkrypcje zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych zostały dokonane w Polsce, a do południa nowy akt małżeństwa otrzymało 11 par. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ostrzegł samorządowców, że odmowa realizacji przepisów w tej sprawie będzie łamaniem prawa. Nowe przepisy, obowiązujące od 23 sierpnia, umożliwiają transkrypcję w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Gawkowski podkreślił, że urzędnicy otrzymali instrukcje dotyczące procedury transkrypcji, a osoby, które napotkają trudności, mogą ubiegać się o nią w innym urzędzie. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 w województwie podkarpackim na autostradzie A4 między węzłem Rzeszów Wschód a Łańcut trwa naprawa barier z zajęciem lewego pasa w kierunku Korczowej. Również na odcinku Dębica Zachód, Sędziszów prowadzone są prace na pasie awaryjnym po obu stronach jezdni. Do 18 w województwie dolnośląskim na A4 między Jadwisin a Złotoryją utrzymuje się zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Do 19 w województwie opolskim na A4 od węzła Brzeg do Opola Zachód w kierunku Wrocławia występują utrudnienia z powodu oczyszczania zespołów odwadniających. Do jutra do 19 w województwie śląskim na A1 od granicy województwa do węzła Mykanów oraz równolegle do piątku do północy na odcinku Mszana, Gorzyce w kierunku Ostrawy utrzymują się zwężenia jezdni. Do poniedziałku do 11 w województwie podlaskim na drodze S61 między Suwałkami a Budziskiem występuje nierówność na lewej jezdni. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Please visit our website on www.radiodht.com and our

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Dwa polskie lotniska, Kraków-Balice oraz Katowice-Pyrzowice, zostały tymczasowo zamknięte z powodu utraty łączności z samolotem cywilnym. Ruch na lotniskach został wstrzymany, a samoloty rejsowe musiały czekać w tzw. holdingach. Po odzyskaniu łączności samolot wylądował w Krakowie, a oba lotniska zostały już ponownie otwarte. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, potwierdził, że zamknięcie było konieczne ze względów bezpieczeństwa. Roczna inflacja na Krymie w lipcu osiągnęła 15,79%, co znacznie przewyższa średnią krajową w Rosji wynoszącą 5,98%. Problemy z dostawami paliwa przyczyniły się do wzrostu cen, w tym ceny benzyny, która wzrosła o 142,47%. W Sewastopolu ceny materiałów budowlanych wzrosły o 15,43% w lipcu oraz o 22,43% w skali roku. Dodatkowo, ceny żywności w Sewastopolu wzrosły o 13,43% w ciągu roku, a ceny jaj o 44,92% tylko w lipcu. Zakłócenia w dostawach energii elektrycznej wpływają na zmiany w preferencjach zakupowych mieszkańców. W nadchodzących wyborach prezydenckich we Francji w 2027 roku rośnie popularność Jean-Luc'a Mélenchona, lidera skrajnie lewicowej partii Francja Niezłomna. Nowe badanie pokazuje, że Mélenchon może zmierzyć się w drugiej turze z Marine Le Pen, liderką skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego, zdobywając 16% poparcia. Le Pen utrzymuje stabilne poparcie na poziomie 35%. Rządowe źródła wyrażają obawy dotyczące możliwości starcia skrajnych ugrupowań w drugiej turze wyborów. CO staje się coraz bardziej realnym scenariuszem. W wieku 50 lat zmarł pisarz Ignacy Karpowicz, autor powieści takich jak Ości oraz Balladyny i Romanse. Wydawnictwo literackie wspomina go jako twórcę, który wprowadził polską literaturę w nowy wymiar i posiadał niezwykły talent. Karpowicz zadebiutował w 2006 roku powieścią Niechało, a jego ostatnia książka, Ludzie z nieba, miała się ukazać w 2024 roku. W trakcie swojej kariery zdobył liczne wyróżnienia, w tym nominacje do Nagrody Literackiej Nike oraz Paszportu Polityki. Jego twórczość pozostawiła trwały ślad w polskiej literaturze. Mężczyzna zama posiłki na adresy polityków i mediów, składając zamówienia o wartości 1000 zł, w których zamieszczał groźby. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi śledztwo w sprawie uporczywego nękania oraz gruźb, a podejrzany został zatrzymany. W jego miejscu zamieszkania zabezpieczono urządzenia wykorzystywane do składania fałszywych zamówień. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie nadzoruje sprawę, a mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Wobec niego zastosowano tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
0: The best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is Radio.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 w województwie podkarpackim na autostradzie A4 między węzłem Rzeszów Wschód a Łańcut trwa naprawa barier z zajęciem lewego pasa w kierunku Korczowej. Również na odcinku Dębica Zachód, Sędziszów prowadzone są prace na pasie awaryjnym po obu stronach jezdni. Do 18 w województwie dolnośląskim na A4 między Jadwisin a Złotoryją utrzymuje się zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Do 19 w województwie opolskim na A4 od węzła Brzeg do Opola Zachód w kierunku Wrocławia występują utrudnienia z powodu oczyszczania zespołów odwadniających. Do jutra do 19 w województwie śląskim na A1 od granicy województwa do węzła Mykanów oraz równolegle do piątku do północy na odcinku Mszana, Gorzyce w kierunku Ostrawy utrzymują się zwężenia jezdni. Do poniedziałku do 11 w województwie podlaskim na drodze S61 między Suwałkami a Budziskiem występuje nierówność na lewej jezdni. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoser.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Rosji nasila się zjawisko przymusowego powoływania do służby wojskowej, które dotyczy co najmniej 17 regionów. Organizacje praw człowieka odnotowały skargi dotyczące zatrzymań oraz wymuszania podpisania umów z Ministerstwem Obrony. Najbardziej narażeni są mężczyźni z trudnych grup społecznych, w tym osoby z problemami zdrowotnymi i prawnymi. Władze intensyfikują presję na potencjalnych rekrutów, wykorzystując ich osobiste trudności. Organizacje doradzają mieszkańcom, aby byli ostrożni i nie podpisywali kontraktów pod przymusem. Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Centrum Badania Opinii Społecznej, a Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce, z bliskim ściganiem przez Konfederację. Zaledwie 4 ugrupowania mają szansę na wejście do Sejmu. CEO sugeruje, że podział w PiS nie przyniesie korzyści prawicy, a ugrupowanie byłego premiera może nie przekroczyć progu wyborczego. W badaniu 74,3% Polaków zadeklarowało chęć wzięcia udziału w najbliższych wyborach. Przy czym mężczyźni są bardziej zdecydowani niż kobiety. Większość Polaków ocenia rząd negatywnie i nie wierzy w kontynuację obecnej koalicji. Aż 74% Ukraińców pozytywnie ocenia postać Stepana Bandery, który zajął 4. miejsce wśród najwybitniejszych Ukraińców wszechczasów w sondażu przeprowadzonym przez ukraińską pracownię Rating Group. Na pierwszym miejscu znalazł się Taras Szewczenko z 60% głosów, a tuż za Banderę uplasował się Wołodymyr Zełenski z 10%. Pozytywna ocena Bandery wzrosła znacząco po roku 2022, kiedy to wyniosła 74%. W porównaniu do 36% w roku 2018. Dodatkowo, 82% respondentów popiera uznanie organizacji ukraińskich nacjonalistów oraz Ukraińskiej Armii Powstańczej za uczestników walki o niepodległość Ukrainy. Propozycja utworzenia ukraińskiego panteonu narodowego zyskuje również poparcie, a 65% ankietowanych ją wspiera. Bułgaria planuje budowę zapory na wyschniętym Dunaju w pobliżu elektrowni jądrowej w Kozłoduju. Zapora o długości od 250 do 300 metrów ma być ukończona w ciągu 10 do 15 dni. Elektrownia w Kozłoduju obecnie pracuje z obniżoną wydajnością wynoszącą 91,4% mocy z powodu niskiego poziomu wody, co jest pierwszym takim przypadkiem w jej historii. Sytuacja hydrologiczna w regionie pozostaje dynamiczna i trudna. Po tragicznym wypadku w Krakowie, w którym zginęli rodzice 8-miesięcznego chłopca, władze miasta postanowiły rozważyć zmiany w organizacji ruchu w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie. Sprawca wypadku jechał z prędkością około 70 km na godzinę, co było ponad dwukrotnością dozwolonej prędkości. Krakowscy urzędnicy zlecili analizy mające na celu poprawę bezpieczeństwa w tym obszarze. Mieszkańcy oraz radni od lat apelowali o wprowadzenie zmian, które wcześniej były odrzucane przez władze. Urząd Miasta apeluje do kierowców o większą ostrożność na ulicach Krakowa. Do usłyszenia w kolejnym serwisie Teraz przyjemności muzyczne.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji w 2027 roku zmierzą się Jean-Luc Mélenchon, szef skrajnie lewicowej partii Francja Nieujarzmiona, oraz Marine Le Pen, liderka skrajnej prawicy ze Zjednoczenia Narodowego. Sondaże wskazują, że Marine Le Pen ma przewagę, zdobywając od 35 do 38% głosów, podczas gdy Mélenchon może liczyć na 16 do 17%. W dogrywce Le Pen może uzyskać nawet 64% głosów. Wybory zaplanowane są na kwiecień 2027 roku, na 20-35 dni przed końcem kadencji Emmanuela Macrona. Rośnie polaryzacja polityczna w kraju, co może skłaniać wyborców do skrajnych lub populistycznych opcji. Przemysław Kral, szef zbankrutowanej giełdy kryptowalut Zonda Krypto, nawiązał współpracę z prokuraturą, co może prowadzić do ujawnienia dokumentów dotyczących powiązań giełdy z politykami prawicy. Oczekiwane są publikacje, które mogą dotyczyć finansowania organizacji prawicowych, w tym konferencji CPAK, odbywającej się przed wyborami parlamentarnymi. Dziennikarz Jacek Harłukowicz podkreśla, że dokumenty, którymi dysponuje Kral, mogą być kluczowe dla sprawy. Istnieją obawy, że zmiana przy władzy wpłynie na postępowanie prokuratury. W debacie na temat udziału transpłciowych sportowców w rywalizacji kobiet pojawiają się istotne pytania dotyczące równości, uczciwości i bezpieczeństwa. Zastanawiano się, czy samo poczucie przynależności do płci żeńskiej wystarczy, aby móc uczestniczyć w kobiecych zawodach sportowych. Temat ten wzbudza kontrowersje i rodzi obawy o sens sportowej rywalizacji. W miarę jak rządy i organizacje sportowe podejmują decyzje w tej sprawie, możliwe są różne skutki dla przyszłości sportu kobiet. Gen. Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych oraz senator, zmarł w nocy z niedzieli na poniedziałek po ciężkiej chorobie. Był znany z twardego przywództwa oraz zaangażowania w reformy w armii, a po zakończeniu służby wojskowej założył Fundację Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. W 2023 roku uzyskał mandat senatora z ramienia Trzeciej Drogi i objął stanowisko przewodniczącego Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Przyjaciele i współpracownicy wspominają go jako osobę konsekwentną i obdarzoną naturalnymi cechami przywódczymi. W Hiszpanii odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie kryzysu migracyjnego w Ceucie, które miało miejsce pod koniec lipca. W wyniku przybycia dziesiątek tysięcy osób z Maroka, Hiszpania była zmuszona do wysłania wojska do regionu. Opozycyjna Partia Ludowa wzywa do zwiększenia liczby funkcjonariuszy imigracyjnych, aby uprościć proces deportacji migrantów. Spotkanie Rady jest pierwszym formalnym krokiem w tej sprawie po trwającym już 26 dni kryzysie. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
0: Słuchacie Radia DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Władimir Putin manipuluje informacjami o Polsce i Ukrainie. Aby kreować fałszywy obraz rzeczywistości, CEO komentuje profesor Małgorzata Zachara-Szymańska, ekspertka od stosunków międzynarodowych. Zwraca uwagę, że wypowiedzi Putina, które mają na celu dezinformację, mogą wpływać na decyzje podejmowane przez polskie władze. W kontekście wojny w Ukrainie ważne jest, aby Polska utrzymywała jasny i spójny przekaz. Ekspertka podkreśla także znaczenie budowania relacji między Polską a Ukrainą w obliczu zaostrzającej się sytuacji w regionie. Ukraina ma realną szansę na członkostwo w Unii Europejskiej, jednak stoi przed poważnymi wyzwaniami, takimi jak niedokończone reformy sądownictwa i walki z korupcją. Wsparcie Unii dla Ukrainy może być zagrożone, jeśli kraj nie wdroży uzgodnionych reform. Zmiany polityczne w Niemczech i Francji mogą wpłynąć na stanowisko tych krajów wobec Ukrainy. CEO wymaga od Kijowa dojrzałości w relacjach z partnerami. W 35. rocznicę uzyskania niepodległości Ukraina musi działać szybko, aby nie zaprzepaścić szansy, która może się już nigdy nie powtórzyć. Mateusz Morawiecki skrytykował pomysły dotyczące legalizacji małżeństw jednopłciowych, podkreślając, że nie mogą być one narzucane przez obce sądy. W swoim wystąpieniu odniósł się również do nawoływania polityków do łamania konstytucji, co określił jako nieakceptowalne. Morawiecki zaznaczył, że zdecydowana większość społeczeństwa odrzuca adopcję dzieci przez pary homoseksualne. Dodał, że sytuacja w Niemczech, w tym rosnące notowania partii AfD, nie powinna być postrzegana jako pozytywna. Prezydent Rosji podpisał dekret, który umożliwia państwu nacjonalizację przedsiębiorstw, które zostały zaatakowane przez drony. Nowe przepisy mogą dotyczyć kluczowych obiektów infrastruktury, w tym sektora energetycznego i transportowego, a wśród zagrożonych firm znajdują się Wildberries oraz rafinerie naftowe. Dekret wprowadza tak zwaną hybrydową nacjonalizację, która już objęła ponad 800 firm o wartości 6,5 biliona rubli. Działania te są odpowiedzią na rosnące zagrożenia związane z konfliktem wojskowym. Rosja przygotowuje się do kolejnej serii testów międzykontynentalnego pocisku manewrującego z napędem jądrowym Burjewiestnik, znanego jako latający Czarnobyl. W rejonie Nowej Ziemi zgromadzono samoloty oraz okręty, które mają monitorować te próby. Na lotnisku Rogaczowo zaobserwowano obecność samolotów do dowodzenia i pomiarów. CEO potwierdza przygotowania do testów. Ograniczenia w ruchu lotniczym w okolicy mogą świadczyć o intensyfikacji działań związanych z tym projektem. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Stany Zjednoczone rozpoczynają, jak podaje materiał, największą ofensywę finansową przeciwko Iranowi, a sekretarz skarbu Stany Zjednoczone Scott Bessent zapowiedział nowe sankcje oraz groźby wobec państw współpracujących z Iranem, w tym Chin. Iran odrzucił amerykańskie zarzuty dotyczące osłabienia swojego potencjału militarnego i jądrowego. Władze irańskie zagroziły, że w odpowiedzi na sankcje mogą zaatakować amerykańskie firmy. Kontrola nad cieśniną Ormaz pozostaje punktem zapalnym, a Scott Bessent mówi, że Stany Zjednoczone wkraczają w decydującą fazę konfliktu z Iranem. Radosław Sikorski ocenił, że Władimir Putin w najbliższym czasie może wybrać jedną z dwóch dróg w wojnie z Ukrainą, mobilizację kolejnych osób i wysłanie ich na front albo próbę wykorzystania ciężkiej zimy do zniszczenia ukraińskiej infrastruktury. Według Sikorskiego pierwsza opcja jest dla Putina ryzykowna, bo może wywołać bunt w społeczeństwie rosyjskim. Dodał, że ataki na miasta nie ograniczają zdolności armii ukraińskiej do walki, lecz terroryzują ludność cywilną. Podkreślił też, że dla Ukrainy kluczowe jest wsparcie w postaci generatorów, odzieży i gazu, aby przetrwać nadchodzącą zimę. Berninę Express ma ponad 120 km długości i prowadzi z Kur w Szwajcarii przez Berninę Pass do włoskiego Tyranoł. Trasa przebiega po linii Rhetian Railway wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a pociąg pokonuje po drodze 196 mostów i 55 tuneli. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów jest wiadukt spiralny Brusio zbudowany z 9 kamiennych łuków, po którym skład wykonuje pełny obrót o 360 stopni. Zimą kursów jest mniej, więc przed podróżą trzeba sprawdzić rozkład jazdy i zarezerwować miejsce, a rezerwacja pozostaje obowiązkowa także dla posiadaczy Swiss Travel Pass. Uzbrojeni napastnicy wkroczyli późnym wieczorem w niedzielę do miejscowości Kenskow na Haiti, gdzie zabijali przypadkowych mieszkańców i podpalali ich domy oraz jeden z kościołów. Burmistrz Jean Masselin przekazał, że nie można ustalić ostatecznej liczby ofiar śmiertelnych z powodu utrudnionego dostępu i komunikacji, a nieustalona jeszcze liczba osób jest uznawana za zaginione. Według władz Kenskow za atakiem stoi gang Wyw Ansan, uznany przez amerykańską administrację w ubiegłym roku za zagraniczną organizację terrorystyczną. Na Haiti stacjonują wspierane przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowe Siły Zwalczania Gangów, a na 13 grudnia zaplanowano wybory prezydenckie i parlamentarne, przy czym eksperci cytowani przez Associated Press ostrzegają, że ich przeprowadzenie może być bardzo trudne. Nie żyje Wojciech Zieliński, kompozytor, aranżer i dyrygent, o czym poinformowali jego najbliżsi w mediach społecznościowych. Nie podano przyczyny śmierci, a data uroczystości pogrzebowej ma zostać ujawniona w najbliższym czasie. Śmierć Zielińskiego pożegnała też Hanna Śleszyńska, wspominając go jako przyjaciela, muzyka i pedagoga. Wojciech Zieliński od 1975 roku współpracował z Polskim Radiem i Telewizją, a od 2003 roku uczył na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Benjamin Netanyahu powiedział w wywiadzie telefonicznym dla telewizji Kanał 14, że Iran próbował zabić jednego z jego synów, ale nie ujawnił, o którego chodzi. Wypowiedź padła podczas dyskusji o doniesieniach dotyczących ochrony Gadiego Eisenkota, któremu według izraelskich mediów agencja Shin Bet miała odmówić ścisłej ochrony. Premier Izraela zapewnił, że zwrócił się do szefa Shin Betu Dawida Ziniego o zagwarantowanie odpowiedniej ochrony każdemu kandydatowi na premiera, a ochronę państwowej agencji nazwał nie luksusem. W połowie lipca rządowa komisja do spraw służb zaakceptowała dożywotnią ochronę Shin Betu dla Benjamina Netanyahu, a jego żona Sara i synowie mają być objęci ochroną także po wyborach parlamentarnych zaplanowanych na 27 października. Ukraina przekazała Wielkiej Brytanii cenne dane wywiadowcze, które mają pomóc w szkoleniu sztucznej inteligencji dla brytyjskich sił zbrojnych. Wśród materiałów są miliony zdjęć rosyjskiego sprzętu wojskowego, co ma zwiększyć skuteczność reagowania na zagrożenia. Umowa przewiduje też wykorzystanie ukraińskich danych do ulepszania systemów rozpoznawania zagrożeń i ochrony krytycznych infrastruktur. Wielka Brytania i Ukraina planują również wspólnie opracować nową generację energooszczędnych układów AI. W Kałuszynie kierowca śmiertelnie potrącił 16-letnią dziewczynę na przejściu dla pieszych na deka 92 w poniedziałek przed 18. Do wypadku doszło na oznakowanym przejściu bez sygnalizacji świetlnej. Mimo reanimacji życia nastolatki nie udało się uratować. Policja ustaliła, że 46-letni kierowca był trzeźwy, a okoliczności wypadku są badane. Amerykański sekretarz skarbu Scott Bessent ogłosił rozpoczęcie operacji Economic Outcast, której celem jest całkowite odcięcie Iranu od światowych rynków. Podczas konferencji prasowej powiedział, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump rozmawiał z światowymi przywódcami, by zerwali kontakty z Iranem, a każde państwo otrzymało harmonogram porzucenia określonych transakcji z Teheranem. Stany Zjednoczone nałożyły też sankcje na ponad 60 podmiotów, osób i statków zarejestrowanych m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Chinach, Singapurze i Szwajcarii. Bessent zapowiedział, że to dopiero początek działań i że w przyszłym tygodniu sankcjami może zostać objęta ważna instytucja finansowa. Suczka błąkała się w okolicach hali gąsienicowej i zawratu, a następnie trafiła pod opiekę strażników Tatrzańskiego Parku Narodowego. Park apeluje o pilny kontakt do osób, które rozpoznają zwierzę lub wiedzą, do kogo należy, bo teraz najważniejsze jest odnalezienie właściciela. Tatrzański Park Narodowy podaje też, że obecność suczki na terenie parku była niezgodna z regulaminem, ponieważ wstęp psów na większość szlaków jest zabroniony ze względu na ochronę przyrody. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
0: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. Czas na serwis w Radiu DHT. Po proteście w Morskim Oku spalił się samochód ratunkowy DIOS, a policja wstępnie zakwalifikowała zdarzenie jako podpalenie. Organizacja domaga się od policji opublikowania nagrania z momentu zdarzenia, twierdząc, że funkcjonariusze je mają, ale ukrywają. Policja odpowiada, że nie może samodzielnie zdecydować o publikacji materiału dowodowego bez zgody prokuratury. DIOS szacuje straty na około 500 tysięcy ZEU, a sprawa ma być dalej wyjaśniana w prowadzonym postępowaniu. Członkowie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zaapelowali do rządzących o niezwłoczne przywrócenie właściwego miejsca lekcjom religii w szkole. W oświadczeniu skrytykowali działania Ministerstwa Edukacji Narodowej, wskazując m.in. na zakaz umieszczania religii przed lub po innych zajęciach, redukcję do 1 godziny tygodniowo, możliwość łączenia klas i usunięcie oceny z religii ze średniej. Biskupi wyrazili też zaniepokojenie obowiązkowym charakterem edukacji zdrowotnej od 1 września i ocenili, że pozostawienie modułu o seksualności jako nieobowiązkowego nie rozwiązuje problemu. Poparli również obywatelski projekt ustawy o obowiązkowych zajęciach z religii i etyki oraz zaapelowali o merytoryczne konsultacje z rodzicami, środowiskami wychowawczymi i wspólnotami wyznaniowymi. Aktywiści na rzecz praw człowieka informują, że w Rosji w ciągu ostatniego 1,5 miesiąca dochodziło do przymusowego wcielania mężczyzn do wojska w co najmniej 17 regionach. Według ich ustaleń ludzie mieli być zabierani siłą, a następnie zmuszani groźbami do podpisywania umów z rosyjskim Ministerstwem Obrony. Wśród opisanych przypadków jest mężczyzna z obwodu archangielskiego, którego po aresztowaniu za kradzież zabrano z aresztu śledczego do Ługańska i przymusowo zwerbowano do oddziału ochotniczego. Aktywiści podają, że skargi dotyczą też przypadków porywania mężczyzn z ulicy i zmuszania do podpisywania umów po alkoholu, a mieszkańcom radzą śledzić niezależne informacje i nie podpisywać dokumentów. W najnowszym sondażu poparcie dla Donalda Trumpa wśród Amerykanów nadal wynosi 33%, co jest najgorszym wynikiem za czasów jego prezydentury. Z badania wynika też, że zaledwie 31% Amerykanów popiera działania militarne Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi, wobec 37% w marcu i 34% wcześniej w tym miesiącu. Aż 83% respondentów uważa, że wojna potrwa dłuższy czas, a wśród niezależnych wyborców częściej wskazywano demokratów niż republikanów, odpowiednio 33% do 19%. Badanie przeprowadzono wśród 1215 dorosłych Amerykanów, a margines błędu wynosi 3% procentowe. Szef mafii z Izraela Janes Yushfei został zastrzelony na stacji benzynowej w pobliżu Cezarei, a policja poszukuje sprawcy. Do ataku doszło w niedzielę po południu, gdy mężczyzna w bluzie z kapturem i czapce wszedł do punktu usługowego, a potem podszedł do Yushfeiego i strzelił z bliskiej odległości. Yushfei został ciężko ranny i zmarł w szpitalu, a sprawca uciekł z miejsca zbrodni. Izraelskie media podają, że 40-letni Janes Yushfei był określany jako szef izraelskiej mafii kaukaskiej i był wielokrotnie aresztowany, ale nigdy nie został skazany. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.

0: Moto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 w województwie podkarpackim na autostradzie A4 między węzłem Rzeszów Wschód a Łańcut trwa naprawa barier z zajęciem lewego pasa w kierunku Korczowej. Również na odcinku Dębica Zachód w Sędziszów prowadzone są prace na pasie awaryjnym po obu stronach jezdni. Do 18 w województwie dolnośląskim na A4 między Jadwisin a Złotoryją utrzymuje się zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Do 19 w województwie opolskim na A4 od węzła Brzeg do Opola Zachód w kierunku Wrocławia występują utrudnienia z powodu oczyszczania zespołów odwadniających. Do jutra do 19 w województwie śląskim na A1 od granicy województwa do węzła Mykanów oraz równolegle do piątku do północy na odcinku Mszana, Gorzyce w kierunku Ostrawy utrzymują się zwężenia jezdni. Do poniedziałku do 11 w województwie podlaskim na drodze S61 między Suwałkami a Budziskiem występuje nierówność na lewej jezdni. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: 24 hours a day, 7 days a week. You are listening to Hits of Three Generations on DHT. Radio. Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W sobotę zanotowano najwyższą w historii temperaturę powierzchniową oceanów, która wyniosła 21,1 stopień Celsjusza. To nowy rekord, wyższy od poprzedniego z marca 2024 roku, kiedy odnotowano 21,9 stopni. Programu Copernicus podkreślają, że tak wysokie wartości zwykle pojawiają się w marcu i kwietniu, a nie w sierpniu, a wraz ze wzrostem temperatury oceanów rośnie zagrożenie dla ekosystemów morskich i społeczności natowych. Naukowcy ostrzegają też, że cieplejsze wody mogą nasilać opady. Archeolodzy prowadzący badania na polach Grunwaldu znaleźli praskie grosze, które pochodzą z XV wieku i były powszechnie używane w całej Europie. Dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, Szymon Drej, powiedział, że monety były rozproszone, jakby ktoś gubił je podczas ucieczki z rozciętą sakiewką, ale źródło nie wskazuje, do kogo należały. Po konserwacji monety trafią do gablot w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem i dołączą do innych artefaktów wydobytych podczas wcześniejszych badań. Badania archeologiczne na tym terenie prowadzone są już po raz 13, a do tej pory odnaleziono blisko 1,5 tysiąca artefaktów. Uroczystości pogrzebowe Jana Frycza odbędą się 7 września 2026 roku o godzinie 11 na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Informację przekazał Michał Frycz, który napisał w mediach społecznościowych, że rodzina otrzymuje wiele wsparcia w tych trudnych chwilach. O śmierci Jana Frycza poinformowano 17 sierpnia na profilu Narodowej Sceny na Facebooku, a aktor zmarł 15 sierpnia 2026 roku w wieku 72 lata. W ostatnim tygodniu przed śmiercią rozpoczął próby do Orestej w reżyserii Luka Percewala. Radosław Sikorski ocenił, że najbliższa zima może przesądzić o przyszłości konfliktu w Ukrainie, a jeśli Władimir Putin nie złamie Ukraińców, mogą powstać warunki do zawieszenia broni. Szef polskiego MSZ powiedział w TVN24, że Rosja liczy na ciężkie warunki pogodowe i zniszczenie systemów energetycznych, które mają osłabić morale i zdolności obronne Ukrainy. Poinformował też, że Polska przygotowuje się do dostarczenia Ukrainie dodatkowych ilości gazu, a już teraz ważne są także generatory i ciepła odzież. W 2025 roku przez Polskę trafiło do Ukrainy 2,1 miliarda metrów sześciennych gazu, w tym około 600 milionów metrów sześciennych amerykańskiego LNG, a od lutego 2026 roku planowane jest dalsze zwiększanie przepustowości przesyłu gazu. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed gęstą mgłą w części kraju. Żółte alarmy obowiązują w województwach kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim i podlaskim, a widzialność miejscami może spaść poniżej 200 m. Ostrzeżenia będą w mocy od 23 w poniedziałek do 8 we wtorek. Instytut zapowiada utrudnienia w ruchu drogowym i zaleca śledzenie komunikatów oraz rozwoju sytuacji pogodowej. To były wiadomości Radia DHT.
0: Listening to hits of three generations on

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

for it. Czułem, jak swoimi delikatnymi dłońmi dotykałaś moich żelaznych ogór. I cały świat zawirował wraz z ruchem mojej zwariowanej miłością korbki. Lecz kiedy się zbuntowałem i cały zardzewiałem, zamiast mnie po

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. Czas na serwis w Radiu DHT. Iran odpowiedział na nowe amerykańskie sankcje, a minister gospodarki Ali Madanizadeh ogłosił, że Teheran ma 2-letni plan radzenia sobie z restrykcjami. Stany Zjednoczone rozpoczęły operację Economic Outcast, której celem ma być ekonomiczna izolacja Iranu. Amerykański sekretarz skarbu ostrzegł inne kraje przed konsekwencjami utrzymywania stosunków gospodarczych z Teheranem. Dolar amerykański przekroczył wartość 2 miliony riali irańskich, co w artykule wskazano jako znak narastającego kryzysu gospodarczego w Iranie. Amerykański Departament Skarbu oficjalnie wykreślił Syrię z listy państw wspierających terroryzm, na której Damaszek figurował nieprzerwanie od 1979 roku. Decyzję ogłosił Urząd DS. Kontroli aktywów zagranicznych, realizując wcześniejsze zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa. Departament Stanu Stanów Zjednoczonych cofnął też oznaczenie sunnickiej organizacji Hayat Tahrir al-Sham jako globalnej organizacji terrorystycznej. Według amerykańskich władz zniesienie sankcji ma otworzyć Syrii drogę do szerszej współpracy międzynarodowej i pomocy gospodarczej. Radosław Sikorski ocenił w TVN24, że zakończyć wojnę może tylko agresorza. Ukraina musi być nadal wspierana, bo dopiero wtedy Władimir Putin może postawić bardziej realistyczne warunki zakończenia wojny. Szef polskiej dyplomacji powiedział też, że Putin ma jeszcze dwie karty: ryzykowną mobilizację albo próbę złamania Ukrainy ciężką zimą i atakami na system energetyczny oraz ciepłowniczy. Sikorski podkreślił, że Polska przygotowuje się do dostarczenia dodatkowych ilości gazu, a także generatorów i ciepłej odzieży dla Ukrainy. Ocenił również, że Rosja nie ma zdolności do przeprowadzenia ofensywy na zachód ani na Polskę, choć planuje kolejne eskalacje, o których nie może powiedzieć. Donald Trump ujawnił w czerwcu 1051 transakcji o łącznej wartości od 78,1 milionów do 263,1 milionów dolarów, wynika z oświadczenia z 22 sierpnia. Kupił papiery wartościowe za 49 milionów dolarów, a sprzedał inne za co najmniej 28,5 milionów dolarów. Największą operacją była sprzedaż 22 czerwca akcji funduszu At Vanguard Dividend Appreciation Index Fund za od 5 milionów do 25 milionów dolarów. 18 czerwca prezydent Stanów Zjednoczonych sprzedał papiery spółek Meta i Motorola, a potem kupił akcje Berkshire Hathaway, Cintas, Visa i Mastercard. W czerwcu handlował też akcjami Palantir Technologies oraz giełdy kryptowalut Coinbase, a rzecznik Białego Domu Davis Ingle powiedział CNBC, że aktywa polityka są przechowywane w funduszu powierniczym zarządzanym przez jego dzieci. Michał Wójcik, poseł PiS, ocenił w programie Fakty po faktach w TVN24, że Mateusz Morawiecki wypowiada się tak, jakby nie był w ogóle w swoim rządzie i jakby nie był premierem. Wójcik odniósł się do słów Mateusza Morawieckiego z początku sierpnia, gdy były premier mówił, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku w sprawie aborcji wywołał tąpnięcie sondażowe PiS i że sam byłby za powrotem do TZW. Kompromisu aborcyjnego. Konrad Frysztak, poseł Koalicji Obywatelskiej, skomentował, że Wójcik wyrzekł się swojego szefa, przypominając, że był członkiem rządu. Wójcik odpowiedział, że jego szefem partyjnym jest Jarosław Kaczyński, a patronem politycznym Zbigniew Ziobro, i dodał, że Ziobro nie uciekł z Polski przed wymiarem sprawiedliwości, tylko wyjechał na legalnych papierach. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Music on DHT Radio. Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła druga. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Ukraina ma w tegorocznym budżecie obronnym deficyt wynoszący 27 miliardów dolarów, a prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje o przyspieszenie unijnych przelewów. Wskazuje też, że źródłem finansowania powinny być zamrożone rosyjskie aktywa w krajach partnerskich. Ukraina planuje wzmocnienie obrony powietrznej korytarza zbożowego i negocjacje z Rosją w związku z atakami na infrastrukturę portową. Luksemburg zadeklarował pomoc w finansowaniu sił zbrojnych Ukrainy i deficytu budżetowego, a Zełenski rozmawiał o potrzebach obronnych i wsparciu gospodarczym z liderami Unii Europejskiej. Rial irański nadal traci na wartości, a kurs rynkowy w sobotę przebił 2 MLN za dolara, podczas gdy oficjalny kurs wynosi 1,5 MLN riali. Agencja Associated Press podaje, że waluta była pod presją jeszcze przed rozpoczęciem wojny przez Izrael i Stany Zjednoczone przeciwko Iranowi 28 lutego, a kraj zmaga się też z dwucyfrową inflacją i ujemnym wzrostem gospodarczym. Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje, że w tym roku irańskie PKB skurczy się o ponad 5%, a tylko od początku wojny ceny ryżu wzrosły o ok. 60%, a wołowiny o ponad 150%. W Skarbu Stanów Zjednoczonych Scott Bessent ogłosił rozpoczęcie operacji Economic Outcast, która ma doprowadzić do ekonomicznego uduszenia teherańskiego reżimu i ostrzegł, że państwa utrzymujące kontakty gospodarcze z Iranem narażą się na konsekwencje ze strony Waszyngtonu. Ponad 62% Polaków negatywnie ocenia kandydaturę Przemysława Czarnka na funkcję premiera, wynika z sondażu przeprowadzonego przez OKP. W badaniu odpowiedź bardzo źle wybrało 49,98%, ankietowanych, a raczej źle 12,8%. Pozytywnie tę kandydaturę oceniło 11,68%, badanych jako raczej dobrze i 9,12%, jako bardzo dobrze, a 16,42%. Nie miało jednoznacznej opinii. Jarosław Kaczyński wskazał Przemysława Czarnka jako kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera w marcu i w sierpniu zapewnił, że nic w tej sprawie się nie zmienia. Elżbieta Żuraw, polityczka lewicy, została nową prezeską spółki Polska Press, wydającej lokalne gazety oraz portale internetowe. To nominacja, która pojawiła się mimo wcześniejszych zapewnień o odpolitycznieniu mediów po przejęciu